0: Inge, om swastiastu. Nah, Inge, om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Lajang siang niki Pak Mas.